Wena muva kuti akumaulu tsinchiro yanu inje bwino kwambiri amangwika nyimbo basi mukuvina ilibe zowawa kuti ntchito imene ili nzowawa ndikuwuzeni kuti ntchito ine iliyonse ili ndi zowawa. Zowawa zake ndikufotokozerani mtsogolomo, khalani pomwepo.

Bezo, ndimene na kusangalatsa nayo nthawi ino, koma ikakwana 5:30, tidza ndi nkhani ndi malipoti. Kunoto ndiku Radio Mosambike Tete. Mr. Nyungwe ndi Silole Malanza. Ulutsisi bajamu nane na kuti kodi mutu za zowa wa za nchitwe menei. Ndati ndiku uzani, ndati nchitwe neri yonse, ili ndi zowa wa. Ndilo kontima utapwete kabwanji. Sulo ledwa hii kuonetsa kuti mtima wako wasweka. Sulo ledwa pano kuonetsa kuti wakumata, kuonetsa kuti ukulira, kuonetsa kuti zinthu sizili bwino. Ndi ntchito yowawa nthawi zina, nthawi ngati ino, imene Radio Mosambiki ili pachisoni ukupatsa chidziwitso shanza kwa amene umagwira naye ntchito, amenenso amakhala mpando uno, amalankhula pa microphone imeneyi, ndiye kukuza kuti uwerenge. Koma usaonetse kwa umvera kuti ukulira. Zimafika pena popweteka kuti kodi osati ndirumphe chimenechi kapena chidzitso chadzawerenge wena kuti poti wena onse ali mmene uliriwe yomwe. Chitwe neri yonse ndi zowawa. Zowawa zina ndikuzani tsogolomo za ntchito ino. Amangu vina kumene kuja yai nthawi zina. Ndikuzeni mufuna kudziwa, khalani pomwepo.

0: magetsi magetsi takonani hapa mukapata pata nkambara za moto magetsi mukana malikati mukachitanje makamaka
1: teka kwanza tichindoro kwa mukadari yare tari kwanza uri nopori zioneka varia komo president alibano pensele ngikalibiri bon presidente kalibafuvi bano
0: nkulongera kuti marusha pa mwasasanya nkabepo mpinga pinga
1: nada nkabe nada valibe mpisha kuriso tiri pafupi kuti uone sese nchuma chuma chinga chitike
0: tingalonga kuti imwe nyakonera pa marushu pano pesele pe red marushu pano nkabe kutima
1: nada nka kutima yali red yali yali po
0: kuti musadzi kuti sinda nongwa nje
1: sinda mwe ngwa if majove creative premio jove creative ne kuti if majove kuti tibaswembo premio ne kuti dionembo tishirembo dzinthumbo dza bwinombo komo juventude tiwanise tuze dziko lathu likhali bombo if majove tipale basa bwino bwino pakana tiende tsogolo dziko lathu likhali mantendere
0: kuti mwe ndi mwensena ni mwenyungwe
1: ende ni nyungwe
0: wakubona
1: wa kubayira madesa mutemba
0: mono mazinga
1: eh
0: takuta dzinani mwe
1: Zaidino Pintu.
0: Mbuya Zaidino Pintu tikachedza hapa tangwe ya apale anachibabasa wa misiri akosiana siana mbuya mulipadziwa bwerani pantunzi munadzagwa na mazungu dziwatu akugakamaka 37 graus ne pangono paita kubana padzina ndi mwene
2: ni Roman Fernando
0: mbuya Fernando kodi muno misiri wanje
2: ifili mbachisa za invento mbachisa za invento varios invento ya urana minda sawi ndi korasoni
0: Hapa nkulongera kuti mwamala longodze pesenene hapa piripedi pya kudalika.
2: Ya talongedza kale byinsena si falta kudikira iye pai adzachite invento.
0: Kuti pida pake makamaka ninji tiro kuti taona sala ya balika manenge.
2: Ningati tachita limpezensi mukafunika na kuarumari makadera byense byense bimwe bimufunika ngati prime invento imwe tabzika muto mwashi.
0: Ngati pesenene pe red khalira president afiki.
2: Exactamente.
0: Nimwene tu pensele pe ready tiro kuti presidenta ngafika mabasa atome kufamba maorganizo a premier jove achitike dzina ni mwene
3: Candido Masuku
0: mbuya Candido Masuku kwa nani pano pa prasa da luxe pano mukuchitanje
3: pano timbachita ma evento tinga kata ne pae a presidenta abwera chapu timba arumara makadera ngakhala kuti afuna kuchita misinda yango timbakwanisa kukonza konza bzentsene para iwo angabwira ne akatenga tambira te ambakomedembo na basa ensete kuchita ife
0: nkhulongera kuti pano prasa da luxe pensepe ready tro kuti maganiza premier jove ende kutsogolo
3: aya ende kutsogolo ndu funa kone kwene kuti azinji majove ti kwanise kuti influiri musidadete muno pa mosambiki ne kula mosambiki uri bzentsene kudza majove ti onembo pindu inango ti kwanise ku kwa influiri ti one imprendedorismo ti kwanise kutandiza nzato tiende kutsogolo
0: ntongo ngati madzikwino machibesa kwa kuti kuna maganizo mazinja kufuna kupereka mpengo za ganywa kufuna kupedzera mabasa na chitwa na aphale na atsikana imwe mukuona ndani nzeru nganaisha ntongo ngati madzikwino yofuna kupedzera maganizo aphale na atsikana
3: maganizo aya kuti anangowa da kwanisa kale alijalo kwenda kale kutsogola kwanisambo jako pasambo basa wanthu anango Epa tenepoitu kukomedwa nazo kuti Mosambiki muno kuchati kuti kukwanisa kuenda kutsogolo na mabasa ya mazinji.
0: Takuta, dzina ni mwe?
3: Candido Masuku.
0: Mbuya Candido Masuku takuta pano prasa da luxe ni kwete kwete mwa nseu ukuru unapataniza dziko ya Mosambiki na madziko akunja tikulonga nseu unapita na motokala kwenda ku Gombe ya Beira ku Bara Salonga Porto ukumbo tinga wambuka tirikwenda ku dziko ya Malawi tinga gonyola na ku Revubwe tirikwenda ku Zambia awa ni mafara nafundi kupereka midzina nganeno kudikira ntongo ngati madzikino mbuya Daniel chapo akwanise kufika pambuto ningana yenu achiafambise peno kuti azimule ntsembe ya kupereka chipedzi kuli apate nasikana na maganizo a premier jove ini pano kubulikira pano para sadalush ndine inoke konsejo maskati adidi
4: ziko makwambire inoke konsejo komatu apa titanenso arvista uyu ndi arvista nyongo kuti atipatsire nkhani mchisena Arvista Nyongo atipatsire nkhani mchisena ayi ndithu zosatheka kuti Arvista Nyongo atipatsire nkhani mchisena pachifukwa chimenechi iyayi tingopepesa kwa inomvera kuti pepani pepani pepani tikatere ndikuti takwangula zonse zomwe ndithu tinakonzerani mgawo limene la nkhani za